0: 101.6 FM.
1: Pareizais laiks 9:00 vakarā.
2: Polsko-Falówka. Godzina polskiej muzyki, najświeższe wieści o Polakach na Łotwie, moc życzeń i pozdrowień i mnóstwa atrakcji. Polsko-Falówka. Twój polski program w Dyneburgu.

Dobry wieczór, Irena Wilcynia. Witam Państwa serdecznie na fali 101.6 FM. Cieszę się, że znów jesteśmy razem. Tym wieczorem przyjrzymy się najważniejszym wydarzeniom ubiegłego tygodnia. Opowiem Państwu także o tym, na jakie imprezy w Daugavpils warto wybrać się w najbliższym czasie. Więc przed nami godzina pełna wiadomości, przydatnych informacji i dobrych emocji. Zapraszam do wysłuchania.

0: A teraz zapraszam na naszą stałą rubrykę Kartka z kalendarza. Zajrzymy na chwilę do historii, by przypomnieć sobie wydarzenia, rocznice i ciekawostki związane właśnie z tym dniem.
1: Polsko-falówka. Kartka z kalendarza.
0: Mamy dziś 10 sierpnia. W tym dniu w różne lata miały miejsce następujące wydarzenia. Książę polski Bolesław III Krzywousty pokonał Pomorzan w bitwie pod Nakłem. Zatonął szwedzki okręt wojenny Vasa. Obecnie jest bardzo popularnym wśród turystów muzealnym eksponatem w Sztokholmie. Otwarto muzeum w paryskim Louvre. Otwarto linię kolejową łączącą Poznań ze Szczecinem. W pierwszych dniach kursowania liczni poznaniacy odwiedzający Szczecin i Wronki przywlekli stamtąd do miasta epidemię cholery. Niemiecki chemik Felix Hoffmann uzyskał w laboratorium kwas acetylosalicylowy, który wszedł do handlu jako lek przeciwbólowy aspiryna. W Warszawie otwarto Park Ujazdowski. W Tokio założono firmę Canon. Ukazał się album Michaela Jacksona Off the Wall. 10 sierpnia także urodzili się Henry Nestle, niemiecki aptekarz i założyciel jednej z największych korporacji zajmującej się przetwarzaniem, obróbką i produkcją żywności. Stworzył również mleko skondensowane, które miało stanowić pożywkę dla dzieci, które nie mogły być karmione piersią. Sam Warner, amerykański przedsiębiorca, współzałożyciel wytwórni filmowej Warner Brothers, Zofia Kossak-Szczucka, polska pisarka, Antonio Banderas, hiszpański aktor, reżyser i producent filmowy, Łukasz Lewandowski, polski aktor oraz Władysław Kosiniak-Kamysz, polski lekarz, polityk, minister obrony i wicepremier.
1: Słuchacie Polsko-Falówki w Alese Plus.

0: Wiadomości w polskofalówce.
1: Izrael odrzuca najnowszy plan dla Strefy Gazy ogłoszony przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Donalda Trumpa i nie wycofa swoich sił z tego terytorium, dopóki nie nastąpi całkowite, prawdziwe rozbrojenie Hamasu, oznajmił w niedzielę izraelski premier Benjamin Netanyahu, podaje polska agencja prasowa. Dodał, że Izrael omawia swoje zastrzeżenia ze Stanami Zjednoczonymi, mają pomysły. Niektóre z nich są dla nas do zaakceptowania, inne nie i wiemy, jak bronić naszego stanowiska. Powiedział. Jak dodał, armia izraelska nadal będzie odpierać zagrożenia dla swoich sił zbrojnych i obywateli. Netanyahu oświadczył również, że nigdy nie zgodzi się na państwo palestyńskie w Strefie Gazy lub na zachodnim brzegu Jordanu. Służby bezpieczeństwa Maroka zatrzymały do sobotniego wieczora co najmniej 111 osób, które miały związek z kryzysem migracyjnym w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej, do której pod koniec lipca przedostały się tysiące afrykańskich migrantów. Według szacunków pozarządowego Marokańskiego Stowarzyszenia Praw Człowieka najwięcej osób zatrzymanych w związku z masowym wtargnięciem 30 i 31 lipca do Ceuty jest tymczasowo osadzonych w więzieniach w miastach Nabor i Tetuan. Przypomnijmy, że zgodnie z danymi rządu Hiszpanii 30 i 31 lipca do Ceuty przedostało się około 72 tysięcy migrantów, z których w kolejnych dniach powróciło do Maroka 70 tysięcy. Iran uzależnił pełne otwarcie cieśniny Ormus od spełnienia przez Stany Zjednoczone Ameryki szeregu warunków, m.in. zakończenia blokady irańskich portów. Domaga się też wycofania sił Stanów Zjednoczonych z regionu i wypłaty odszkodowań wojennych. Zgodnie z czerwcowym porozumieniem tymczasowym, harmonogram znoszenia sankcji i kwestie odszkodowań mają być elementami układu końcowego. 60-dniowy okres przewidziany na jego wynegocjowanie upływa za nieco ponad tydzień, ale może zostać przedłużony. Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi powiedział w sobotę, że rozmowy z Omanem są bliskie porozumienia w sprawie zasad żeglugi, w szczególności wyznaczenia trasy tranzytowej. Cytowany przez CBS News zastrzegł jednak, nie jest to oznaka ponownego otwarcia cieśniny Ormus. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej poinformował w minioną sobotę, że wydane zostały zgody na ekshumację szczątków polskich ofiar w Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim oraz na poszukiwania i ekshumację w Ugłach na Wołyniu. Decyzję w tej sprawie podjęto na posiedzeniu Ukraińskiej Państwowej Międzyresortowej Komisji do spraw upamiętnienia uczestników operacji antyterrorystycznej, ofiar wojny i represji politycznych, które odbyło się w piątek, 7 sierpnia. W miniony piątek Polski Instytut Pamięci Narodowej podał, że w wyniku prac ekshumacyjnych na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Wołyniu, które prowadzono od 13 lipca do 7 sierpnia, odnaleziono szczątki 55 osób, w tym 26 dzieci oraz ponad 300 przedmiotów o

osobistych. 30 sierpnia szczątki zostaną pochowane w kwaterze ofiar UPA na cmentarzu w Ostrówkach. W minioną sobotę na Palenicy Białczańskiej odbyło się pikieta przeciw transportowi konnemu do Morskiego Oka. Aktywiści twierdzili, że wozacy dręczą konie. Ci podkreślają, że nie ma merytorycznych przesłanek potwierdzających tezę o przeciążaniu zwierząt. Organizatorzy sobotniej pikiety, Ruch Społeczny dla Zwierząt oraz Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt domagają się całkowitego zakończenia transportu konnego do Morskiego Oka. Argumentują, że w XXI wieku transport turystyczny nie powinien opierać się na pracy zwierząt i domagają się zastąpienia koni innymi rozwiązaniami. Aktywiści zapowiedzieli na sierpień kolejne protesty w ramach kampanii Nie jeżdżę fasiągiem. Chcą też protestować przed Ministerstwem Klimatu i Środowiska, a następnie przed instytucjami Unii Europejskiej w Brukseli. Rolnikowi, który zaorał asfalt na ulicy Rybackiej w Ostropie, w niedzielę przedstawiono zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości, poinformował prokurator Miłosz Rzymełka z prokuratury rejonowej Gliwice-Zachód. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach oszacował straty na około 400 tysięcy złotych. 60-letni rolnik w miniony piątek ciągnikiem marki Ursus wjechał na świeżo położony asfalt i pługiem zaorał około 200 metrów. Marzena Szwed z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach poinformowała, iż twierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne. Mundurowi zatrzymali go na gorącym uczynku. Prokurator po przeanalizowaniu akt sprawy zdecydował, że skieruje do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny na okres 3 miesięcy, poinformował prokurator Miłosz Rzymełka. Dodał, że przesłankę do tymczasowego aresztowania stanowi zagrożenie surową karą. Za zniszczenie mienia o znacznej wartości grozi od 1 do 10 lat pozbawienia wolności.

0: Polskofalówka. Jesteśmy z Wami na 101,6 FM.
1: Co roku tysiące mieszkańców Łotwy wybiera polskie Tatry jako cel wakacyjnych wyjazdów. Jest to jeden z najpopularniejszych kierunków górskich. Dlatego warto wiedzieć, jakie warunki zapanują tam w najbliższych dniach. Tatry zapowiadają się słonecznie, ale Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że po opadach szlaki są mokre, śliskie i miejscami błotniste. W górach utrzymuje się bardzo duży ruch turystyczny, a pod popularnymi szczytami tworzą się ogromne kolejki oczekujących na wyjście. Dotyczy to m.in. Giewontu, Świnicy i Rysów. Park apeluje o dobre przygotowanie do wycieczek, zabranie zapasu wody, nakrycia głowy, kremu z filtrem i dopasowanie trasy do własnych możliwości. Przypomina też o remontach, m.in. na odcinku między Czarnym Stawem pod Rysami oraz na trasie z Wielkiej Polany Małołąskiej przez Przełęcz Grzybowcu na Wyżnią Kondracką Przełęcz. Zamknięty jest czerwony szlak prowadzący od odejścia na Szpiglasową Przełęcz do Wrót Cholubińskiego. Tatrzański Park Narodowy ostrzega również przed upałami i burzami. Podczas burzy szczególnie niebezpieczne jest przebywanie na graniach oraz na szlakach z łańcuchami. Przypominamy też, że do 30 listopada w Tatrach obowiązuje zakaz nocnych wędrówek od zmierzchu do świtu.
0: Polskofalówka. Wszystkim cześć na 101,6.

0: Słuchacie Polskofalówki w Alese Plus.
1: A teraz zaproszenie na jedno z najpiękniejszych muzycznych wydarzeń tego lata w Daugavpils. W ramach festiwalu Muzyczny Sierpień wystąpi kwintet Mara Brieszkelna wraz z wyjątkową solistką Paulą Sayą. To propozycja dla wszystkich, którzy kochają jazz, elegancję brzmienia i mistrzowskie wykonania na żywo. Na scenie usłyszymy Paulę Sayę, wokal, Raymonda Macaca, instrumenty klawiszowe i harmonijka ustna, Madersa Kalnisza, fortepian, Kristapsa Lubowsa, saksofon, Beatę Meiran, bas oraz Marisa Brieszkalnsa, perkusja. W programie znajdzie się zupełnie nowa instrumentalna muzyka maestro Raymonda Paulsa oraz klasyczne jazzowe standardy, czyli połączenie, które gwarantuje wieczór pełen emocji i najwyższej jakości muzyki. Co ważne, wstęp na koncert jest bezpłatny, więc serdecznie zapraszamy wszystkich słuchaczy. Przyjdźcie, zabierzcie znajomych i pozwólcie sobie na chwilę pięknej, żywej muzyki w sierpniowy wieczór 13 sierpnia o godzinie 18 w parku Meszciems. O godzinie 19.30 w tym samym parku wystąpi również orkiestra Dęta Daugava i solistka Karina Paukszta.
0: Polskofalówka. Jesteśmy z Wami na 101,6 FM.

0: Słuchacie Polskofalówki w Alese Plus.
1: Lato, wakacje i urlopy. Dni są długie, noce krótkie, a ludzie chcą odpocząć i spotykać się i bawić. Wraz z cieplejszymi wieczorami częściej pojawia się też pytanie, czy do 22 można hałasować bez ograniczeń. Policja samorządowa w Daugavpils przypomina, że taki limit nie istnieje. Przepisy nie określają żadnej godziny, do której hałas jest dozwolony. Również w ciągu dnia zachowanie nie może zakłócać spokoju innych. Mieszkańcy mogą zgłosić policji każdą sytuację, gdy ktoś o dowolnej porze uporczywie i głośno się zachowuje. Krzyczy, puszcza muzykę czy w inny sposób narusza spokój. Patrol ocenia zgłoszenie na miejscu, biorąc pod uwagę natężenie hałasu, jego długość, częstotliwość oraz to, czy faktycznie przeszkadzał on otoczeniu. Za zakłócanie porządku publicznego grozi odpowiedzialność administracyjna, dla osoby fizycznej upomnienie lub kara do 500 euro, dla osoby prawnej do 5000 euro. Nie każdy dźwięk jest jednak wykroczeniem. Zwykłe odgłosy codziennego życia, rozmowy, przemieszczanie się, typowe czynności domowe nie są zabronione. Każdy przypadek policja będzie oceniała indywidualnie. Aby unikać konfliktów, mieszkańcy są zachęcani do wzajemnej wyrozumiałości i rozmowy z sąsiadami. Jeśli hałas się powtarza i nie udaje się go przerwać, można złożyć pisemne zgłoszenie do policji z możliwie dokładnym opisem sytuacji.
0: Polskofalówka. Wszystkim cześć na 101,6.

0: Polskofalówka. Jesteśmy z wami na 101,6 FM.
1: Już jutro w Agłonie rozpoczynają się obchody Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Przedstawiam Państwu krótki program tego wydarzenia. W dniach 11-13 sierpnia w Bazylice Agłońskiej codziennie o godzinie 11 różaniec, a o 15 koronka do Miłosierdzia Bożego. 11 sierpnia – Dzień Chorych. O godzinie 12 msza święta za chorych, o 19 msza ku czci Matki Bożej Agłońskiej. 12 sierpnia – Dzień Rodzin. Msze święte odbędą się o godzinie 12:00 i o godzinie 19:00. 13 sierpnia – Modlitwa o pokój. Msze odbędą się o godzinie 12:00, 19:00 i 24:00. Wieczorem odbędzie się spotkanie młodzieży, modlitwa, śpiew i świadectwa. 14 sierpnia – Dzień Świętego Maynarda. O godzinie 10 – msza święta wspomnieniowa, o godzinie 12 – msza święta pod przewodnictwem biskupa Andrzeja Krawalisa z udziałem chóru parafii Najświętszego Serca Jezusowego z Dyneburga. Od godziny 15:15 do godziny 17 – katecheza w krypcie bazyliki. Godzina 18:30 – nieszpory. Godzina 19 – msza święta wigilijna pod przewodnictwem arcybiskupa Zbigniewa Stankiewicza. Godzina 22 – droga krzyżowa. I godzina 23:30 – msza święta północna. 15 sierpnia odbędzie się główny dzień uroczystości z okazji wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. O godzinie 7 rano pierwsza msza święta, o godzinie 9:00 msza święta przy ołtarzu ogrodowym. Godzina 10 msza w krypcie, o godzinie 12:00 uroczysta msza święta przy ołtarzu papieskim pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego arcybiskupa Georga Genswaina z udziałem połączonych chórów z Łotgalii. O godzinie 15:00 zabrzmi hymn Łotwy. Przypomnę także Państwu o tym, że 14 i 15 sierpnia w związku ze świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Agłonie zostaną wprowadzone zmiany w kursowaniu pociągów na trasie Ryga-Dyneburg, aby ułatwić pielgrzymom i uczestnikom uroczystości dotarcie do Agłony oraz powrót do domu. Wybrane kursy pociągów zostaną wydłużone do stacji Agłona. 14 i 15 sierpnia to wyjątkowe dni modlitwy, skupienia i wspólnoty. Jeśli Agłona jest dla Was miejscem ważnym i szczególnym, przeżyjcie te chwile razem. Niech te sierpniowe uroczystości przyniosą każdemu pokój serca i odrobinę światła na dalszą drogę.
0: Słuchacie Polskofalówki w Alese Plus.

0: prognoza pogody.
1: Przed nami kolejny w miarę ciepły letni tydzień. Słońce, trochę zmiennych chmur i opadów. Temperatury będą umiarkowane. We wtorek czeka nas słoneczny dzień, temperatura powietrza do plus 19, plus 20 stopni Celsjusza, wiatr słaby, zachodni. Wieczorem w Daugavpils możliwa jest burza. W środę zmienne zachmurzenie, temperatura spadnie do plus 17, plus 18 stopni Celsjusza, a wiatr będzie słaby, zachodni i północno-zachodni. W czwartek dzień bez opadów, plus 20 stopni, wiatr z północnego zachodu do 5 metrów na sekundę. W piątek zmienne zachmurzenie, temperatura maksymalna około plus 22 stopni Celsjusza, wiatr słaby północno-zachodni. W sobotę zmienne chmury, bez opadów, temperatura około plus 24 stopni, wiatr słaby. W niedzielę również zmienne zachmurzenie, ale plus 27 stopni Celsjusza, a po godzinie 20 możliwe są opady deszczu. Wiatr słaby, zachodni i północno-zachodni.

0: na tym dziś kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. W studiu w Daugavpils była Irena Wilcynia. Dziękuję Państwu za uwagę i wspólnie spędzony wieczór oraz zapraszam na kolejną audycję już w następny poniedziałek o godzinie 21:00. Oczywiście na falach 101.6 FM. Życzę Państwu spokojnego tygodnia i do usłyszenia.
1: Polskofalówka. Twój polski program w Dyneburgu. Do usłyszenia wkrótce.
0: Zadanie współfinansowane ze środków Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku.